wróci na tamto jutro, jest to nam bardzo ważne. Wiele raketów, no tak, trzy razy, no to nie jest taki pęk.